ɛnɛ bosumi nsia dɛ ɛtɔ so aduo no nwɔtwe nyame yɛ adom akyina ne ne bra daa na bosumi yɛaba no wieyɛ ɛne sɛ yɛwie first half ne yɛkɔ second half sɛ awurade sɛ adeɛ bi yɛda wakoma soɔ afe nkɔ na wieyɛ ne wɔde adom wada no ase kwa so wokwa so no ama wadanseɛ adi ɛwɔ kristo yesu din mu